Na to, co mi odwołuje, na to, co mi odwołuje, na to, co mi odwołuje, na to, co mi odwołuje, na to, co mi odwołuje, na to, co mi odwołuje, na to, co mi odwołuje, na to, co mi odwołuje, na to, co mi odwołuje, na to, co mi odwołuje, na to, co mi odwołuje, na to, co mi odwołuje, na to, co mi odwołuje, na to, co mi odwołuje, na to, co mi odwołuje, na to, co mi odwołuje, na to, co mi odwołuje, na to, co mi odwołuje, na to, co mi odwołuje, na to, co mi odwołuje, na to, co mi odwołuje, na to, co mi odwołuje, na to, co mi odwołuje, na to, co mi odwołuje, na to, co mi odwołuje, na to, co mi odwołuje, na to, co mi odwołuje, na to, co mi odwołuje, na to, co mi odwołuje, na to, co mi odwołuje, na to, co mi odwołuje, na to, co m

0: organizacji starszych, bytowych, domie prawie starszych, rodzinni domcych.
1: Oblastni! Oblastni! Rozgiel! Bo przetrwała! Oblastni rozgiel! Budą przetrwała!
2: Yeah, I'm gonna leave you.